0: w objęciach chłodu mnie
1: pcha. Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się

0: chłodu mnie pcha.
1: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się...

0: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręć jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
1: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj w górę.

0: fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, za brak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: gorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.

Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie, dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

mały z fizjonomią problem ma. Masz niby pół Bóg i pół głowek też? Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i o

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

0: i dzięki!
1: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
2: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź, weź serce.

tak wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli haczysz, skosztuj, uwierz, spyt.

miastu racz spojrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpływ miał na dostęp, na twój kształt?

0: żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Rad płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas i iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, że brak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!
2: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłem,

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić w

i upał i mróz, z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się na

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód w lecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: Na morzu wiecie prym.
1: To Jake i piraci z Nibylandii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i choć

0: nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy

czasem w bok. Choć płynie pod ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, ciupaj, to nie drugi krok. Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz. Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

0: gorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani nie piecze.

uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psy tym nie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, i

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzył!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić,

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz, ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może pół?
0: I drugi pół też.
2: Oj, coś kręcisz, kochanienka. Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men.
3: Czy cię nie nęci jego chód?
4: Czy zniechęcił, bo coś plutu?

0: tak jak my, piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
4: Ahoj!
1: Czachuś!
5: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiedzie prym.
6: Ahoj! To dzięki piraci z Nibylandii,
0: płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

0: Coś w objęciach chłodu mnie pcha.
1: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
3: Słuchaj, ten fikaniec w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
4: Kiedy mnie

0: Tupaj, tupaj w górę, czasem w bok. Choć płyje pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, tupaj, to nie tylko krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

0: Uf.
1: Fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, za brak słów.
0: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
1: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
0: Faktycznie, już spać mi się chce.

Ariel, posłuchaj mnie. Świat ludzi to koszmar. Życie pod wodą jest lepsze niż wszystko, co oni tam mają na górze. To jasne, że wodorosty najlepsze u obcych.

0: gorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie.

Posłuchaj, no. Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie, dam mu radę. Z szacunkiem, durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Ha, ha, ha. Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówią o mnie, że pcham.
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

i psoty mnie bawią tak, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

0: i dzięki!
1: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
2: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń.

porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świat.

0: Gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły

0: właśnie już być tym królem chcę.
1: Jeszcze daleka droga, panie, jeśli sądzisz.
0: Nikt nie powie zrób to.
1: Chciałem powiedzieć,
2: nikt nie powie zmykaj.
1: Chodziło mi o to.
0: Nikt nie powie przejdź.

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Brat płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, za brak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spadł.

nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko

0: coś zwariowanego. Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić...

są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się. Najs!

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: takich jak my piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
4: Ahoj!
1: Czachuś!
5: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiedzie prym.
3: Ahoj!
0: To dzięki piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.
3: Elza? Ulepimy dziś bałwana. No chodź zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię. Nie chowaj się.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi

0: nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskorzbieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy nie?

0: Słuchaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy ląd, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, ciupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

0: się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie pije.

co tym nie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

zawsze. Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka?

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówią o mnie, że w cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpłynął na dostęp, na twój kształt?

0: konie.
1: Wreszcie nikt nie wtrąca się.
0: Już czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Brat płynący z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj, służbo, żegnaj, Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić

są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się. Najszczęśliwszy.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: mademoiselle. Z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj naczyń.

to bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnie.

Gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

0: Nie chowaj się, uciekłaś jeszcze co? Bawiłyśmy się razem, a teraz nie. Dlaczego tak jest, czy wiesz? Ulepimy dziś bałwana, albo zrobimy coś innego.
1: Anka, idź sobie!
0: No.

Dyletant to zwykła rzecz. Żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć. A skorzystałeś z moich rad? W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat. Masz cały świat.

0: Słuchaj, ten fikaniec co w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
1: Kiedy mnie

0: przesuwaj w górę, czasem w bok. Choć płyje pod ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, ciupaj, to nie drugi krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj.

mnie bawią tak, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własnym

okiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.

mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Ha, ha, ha. Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

Mogę tak gadać i gadać, aż w końcu wyjaśni ci cały ten entourage. Wodę, trawę, grunt, mały to stworzy mi zrobi, to fuk. Ryba nie piła? No to ją w

0: Na morzu wiecie prym.
1: Ahoj! To Jake i piraci z Niby-Landii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.
1: Hej, hej, okej!
2: Oj, coś kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
3: Czy cię nie nęci jego chód?
4: Czy zniechęcił, bo coś plutł?

0: Człowiek zwierzęciu jest wilkiem. Sven, tak czy nie, no mów.
1: Fakt, ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
0: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
1: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
0: Faktycznie, już spać mi się chce.

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: Co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gachołki i chcę się sobie wyobrazić w

upał im rósł. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Brat płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

Elsa? Ulepimy ci bałwana. No chodź, zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię. Nie chodź.

Elso, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewać.

spojrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świętów.

gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły chęć.

0: 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Oto gość, oto gość! Zbawi nas

co ty mnie bawią tak? A krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę. Niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór. Po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj. Idź własnym

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie

0: Łupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
1: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

0: się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani

cały mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?

nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: Fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, za brak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić

i upał im rósł. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i o

Ich ten prąd i psy tym nie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj.

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienk.

chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj.

miastu racz spojrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnie.

gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leży.

morza dnie. Na morza dnie. Nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz, ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja robię.

0: Fakt, ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną, Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

i upał i mróz, z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się. Naj

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód w lecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.
0: Lód w lecie.
3: Już nie płacz więcej.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutu?

I psy tym nie bawią tak, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

mały z fizjonomią problem ma. Masz niby pół bóg i pół główek też? Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie.

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Brat płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: i dzięki!
1: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
2: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń. Śpiewać

spojrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i

gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się was schudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

okiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie.

0: Fakt, ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną, Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.
0: Oh yeah.
1: Branoc, płynanoc.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: zwariowanego. Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!
2: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
3: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, z góry czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
2: Słuchaj, ten fikaniec co w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskorzbieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
4: Kiedy mnie zabijesz?

0: Cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot. Przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, ciupaj. To nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręć jak

0: sprężyny, stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
1: Czy tak dobrze?
2: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, skok.

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić w środku.

upał i mróz, z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna, też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił o coś brudu?

Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja rob.

i psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj.

proszę. Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: strasznie już być tym królem chcę.
1: Jeszcze daleka droga, panie, jeśli sądzisz.
0: Nikt nie powie zrób to.
1: Chciałem powiedzieć,
2: nie powie zmykaj.
1: Chodziło mi o to.
0: Nikt nie powie przestań.

0: już czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Rad płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchii.

0: Z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz.

Zrzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i

Gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzył!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

ulepimy dziś bałwana, no chodź zrobimy to.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i

0: tak jak my piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
2: Ahoj!
1: Czachuś!
4: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiecie prym.
3: Ahoj!
0: To dzięki piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

0: Fakt, ludzie to draje, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: Co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić w

taksą i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się. Najszczęśliwszy!

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód w lecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpłynął na to stóp, na twój kształt?

Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wystąd spadaj, cienki z C.

się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, zostry sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj naczyń. Śpiewać chcą, tańczą w takt, to panienko, Francja wszak.

spojrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i śmiechów.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

i psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

bo słuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że mcham. Jam subtelny gość. Przykre, że...

0: czy mnie wciąż ktoś zatykał nos? Och, co tam wstyd!
1: Było mu wstyd!
0: Cały świat mi zbrzydł!
1: Był brzydszy niż ty!
0: Czułem się paskudnie!
1: A może cudnie!
0: Zawsze gdy chciałem!
2: No, Pumba, nie przy dzieciach!
3: Oh, sorry!

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i

0: fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, za brak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gachołki i chcę się sobie wyobrazić

i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima, choć zimna, też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się na

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę.

0: trzymaj się wykładu, pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, ciupaj, to nie trudny krok.
1: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie

0: Siupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupa.

i psoty mnie bawią tak, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

0: Nikt nie powie zrób to.
1: Chciałem powiedzieć,
0: nikt nie powie zmykaj.
1: Chodziło mi o to.
0: Nikt nie powie przestań.

nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i choć

posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: gorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani

0: kręcisz, kochanieńka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpłynął na dostęp na dwuśnie kształt?

0: Czy ty, Anno, chcesz wziąć Krzysztofa za trola i żyć
1: zaraz,
0: z nim,
1: że co?
0: Daję wam ślub.
2: Miłość! Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
3: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiew.

bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć z tym i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić w środku.

i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się. Na

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód w lecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: mały z fizjonomią problem ma. Masz niby pół bóg i pół główek też?
1: Auć!
0: Myślisz, że masz na mnie haka? Ha, ha, ha. Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj.

0: nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mi

0: dawaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie drugi krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz, ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć

0: cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może pół?
0: I drugi pół też.
2: Elza?

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: Tak, ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: gorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpływ miał na to stóp, na twój kształt?

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanienka,
2: czy się ostro, ostro ma?
3: Że nie ma manier, chłopak nasz.
4: I te

0: Czy ty, Anno, chcesz wziąć Krzysztofa za trola i żyć
1: zaraz,
0: z nim,
1: że
0: póki daję wam ślub?
2: Miłość!
3: Kryjówkę mieli pośród mórz niby Landii Wrót.
4: Hej, hej!
5: Hej, hej!
4: Okej!
5: Okej!
3: A spyszna miał się nieraz już kabinę.

0: co ty, ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić w środku.

upał im róz, z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód w lecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówią o mnie, że wcham.
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
3: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
3: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
3: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też.
1: Auć! Myślisz, że masz na mnie haka?
0: Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie lecz.

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem, tak.
1: Rad płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: mademoiselle. Z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj

oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy

0: Łupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie na

0: Jak sprężyny, stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz pełny luz.
1: Czy tak dobrze?
2: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy, włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

0: się to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, co brak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: kręcisz, kochanieńka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpłynął na dostępna twój kształt?

0: gorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani nie pie.

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić...

tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też musi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

cały mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd.

0: na pewno nie.
1: Wreszcie nikt nie wtrąca się.
0: Już czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Traw płynący z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj, służbo, żegnaj, Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj naczyń.

patrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

0: jak my piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
3: Ahoj!
1: Czachuś!
4: Ahoj!
0: Załoga na morzu wiedzie prym.
5: To Jake i piraci z Nibylandii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko

uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psy tym mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź

0: fakt, ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną, Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spadł.

0: zwariowanego. Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!
2: Ty masz mnie za głupią dzikusę, lecz choć cały świat zwiedziłem,

0: No co ty, ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić w

upał i mróz, z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzył!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka?

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz.

miastu racz spojrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym, co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz, ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj i

0: Fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną, Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: Czy ty, Anno, chcesz wziąć Krzysztofa za trola i żyć
1: zaraz,
0: z nim,
1: że co?
0: Daję wam ślub.
2: Miłość.
3: Kryjówkę mieli pośród mózgu niby langi wrót.
4: Hej, hej!
5: Hej, hej!
4: Okej!
5: Okej!
3: A Spyszna miał się nieraz już kapitan Hak.

0: załoga na morzu wiedzie prym.
1: To Jake i piraci z Nibylandii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.
2: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
3: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i chcę się sobie wyobrazić w

psą i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

Daj, nie ucha mi daleko! Mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zawezmy się i wezmę do Mozarta, tańczą mi klawisze, jak im gram. Choć złamałem wiele udia, wolę fugi i preludia, wolę głęboko w

myj się niaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Ojciec bardzo dał mi los, a nad worem wielki nos. Zapoznałem szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wsiądałem na złotkie całe na sam. Chociaż szmytny ze mnie mutant, jestem amor, a nie brutal.

0: ich dwa.
1: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko, morza, szumi

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie

0: Chupaj, chupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, chupaj, chupaj, chupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

Elza? Ulepimy dziś bałwana. No chodź, zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię. Nie chowaj się, uciekłaś, jesteś za.

uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź w

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Brat płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Tak, ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać.

0: ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń. Śpiewać

marzyć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnie.

0: Gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

Gładko już skrzydła zwiń, żądła złóż. Śpi, ach śpi do białego dnia. Pszczółki me.

biały mały z fizjonomią problem ma. Masz niby pół bóg i pół główek też? Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Ha, ha, ha. Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

0: Na morzu wiecie prym.
1: To Jake i piraci z Nibylandii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.
1: Hej, hej, okej!
2: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
3: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić w środku.

one tak są i upał im róz. Z nich mieć miksturę to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie

0: skok! Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
1: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy. Są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy? Prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, z góry.

okiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze

uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idzie

0: czas, żebyśmy pogadali jak ze ssakiem, tak.
1: Brat płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: kłamie. Tylko ty jesteś gość. Zabrak słów.
1: O, dzięki, stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: Powiem coś zwariowanego. Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!
2: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
3: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że w cham. Jam subtelny gość. Przykre, że...

0: ciężko było znieść.
1: Umiało mnie ze wcham.
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że...
0: Przyszedszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
3: No, Pumba, nie przy dzieciach!
1: Oh, sorry!

nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może pół?
0: I drugi pół też.
2: Elza?

Elso, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i

posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna, też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód w lecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

brzegu uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd i psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

0: Fakt ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, za brak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: żebyśmy pogadali jak ze ssakiem ptak.
1: Brat płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szarogen.

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec co większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?

0: Cupaj, cupaj w góry, czasem w bok. Choć płyje pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

0: i dzięki!
1: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
2: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewaj.

oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i...

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i choć

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpływ miał na dostupna twój kształt?

0: Czy ty, Anno, chcesz wziąć Krzysztofa za trola i żyć
1: zaraz,
0: z nim,
1: że
0: póki daję wam ślub?
2: Miłość!
3: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!
4: Hakuna Matata!

0: podnieść?
1: Niełomny, że cham!
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzył!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
3: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

proszę. Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz, ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć. A skorzystałeś z moich rad? W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat. Masz cały świat.

0: ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
1: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
0: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: tak jak my, piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
2: Ahoj!
1: Czachuś!
4: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiecie prym.
2: Ahoj!
0: To dzięki piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

nikt nie powie, zrób to.

się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i choć

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś brudu?
3: Czy też wpływ miał na to stóp, na twój kształt?

proszę. Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka?

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że...

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz, ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to

0: dzieci! Tak jest!
1: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
2: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić...

są i upał im rósł. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: gasą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze, a później je. Wiedząc, że ludzie chcą nas tak, likwidujemy każdy hak i spokój wielki.

i psoty mnie bawią tak, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj,

0: wśród nich są wyjątki jak ty.
1: Faktycznie, już spać mi się chce.
0: Oh yeah.
1: Branoc płyna noc w śnieg.
2: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
3: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
2: Słuchaj, ten fikaniec co w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
4: Kiedy mi

0: Czuwaj, czuwaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, czupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną

żegnać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

Elza? Ulepimy dziś bałwana, no choć zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię, nie chowaj się, uciekłaś, jesteś za.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś brudu?
3: Czy też wpłynął na do stóp platwuśny kształt?

cały mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewaj.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz, ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może pół?
0: I drugi pół też.
2: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
3: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić w środku.

one tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.

0: Człowiek zwierzęciu jest wilkiem. Sven, tak czy nie, no mów.
1: Fakt, ludzie to dranie, każdy pije i kłamie. Tylko ty jesteś gość, zabrak słów.
0: O, dzięki stary. Lecz ludzie tak bardzo nie cuchną. Sven, przyznasz sam, że nie.
1: To fakt, choć wśród nich są wyjątki jak ty.
0: Faktycznie, już spać mi się chce.

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskorzbieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie zabiją?

0: spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
1: Czy tak dobrze?
2: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy.
0: Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w

0: i dzięki!
1: Kryjówkę mieli pośród muszku niby Landy Wrót.
2: Hej, hej!
3: Hej, hej!
2: Okej!
3: Okej!
1: A Zbyszna miał się nieraz już

0: załoga na morzu wiedzie prym.
1: Ahoj! To Jake i piraci z Niby Landii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i o

0: czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Brat płynący z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

I psoty mnie bawią tak, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, i

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też pływniał na do stóp na twój śliczny kształt?

0: zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanienka,
2: czy się ostro, ostro ma?
3: Że nie ma manier, chłopak nasz.
4: I

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy pana. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa de...